0: rozważam dzieło rąk Twoich.
1: Chciałam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Ciebie.
2: Bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do tego.